0: scenarios.
1: Hier, alles groß, alles popular, variasyon scenarios. Tumari bitchemos, yishigami biz, klari kroli tisuevs, shisperlandeb, sahebshi aksovs, ase chumi, ase nazi, tercham, yarmaksovs.